0: strategicky. Katy Hama vám mostatečná.
1: Las dos y diez minutos.
0: Katy Tešmata, pak je listy.